ese muy buen viaje. Tak, dzień dobry gospodarze, co przyszli z rodziną na obiad, wszystkim wam tak życzę smacznego. A moje rodaki, co za granicę, słuchają nasz program z Ameryki Południowej, Paraguay, Encarnacion, piosenki z miłością z naszej ojczyznej Polski. To też damy wam muzykę tak do odpoczynku. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.